Daniellego cichą przykojamy kolejne. Wiedzieniem zrady maszora się wisi. Daniellego cichą przykojamy.